Mala, domne je jim de kamo mi gade makawe, makawe dole, ne gru ratari nenda, kawada. Asa ne da manja lam lam gubele, dubai le kamo mayo kula tare, lele mama debi. Passage.